0: Prowadzi rower jednośladowy, pojazd dwukołowy, mówi słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk, poruszany jak? Oczywiście za pomocą pedałów. Hej, hej, Janos, wołał chłopiec pedałujący na rowerze wzdłuż polnej drogi. Był tak mały, że musiał siodełko przekręcić do tyłu i jechał na ramię.
1: Тобто йдеться тільки про два колеса, якщо я добре зрозуміла словник польської мови.
0: З роверами не wszystko jest takie proste. Różnie wyglądały w przeszłości i dziś, jak wiecie, zapewne rowerami też nazywamy różne, naprawdę czasami bardzo dziwne pojazdy. Zerknijmy jeszcze do młodzieżowego pisma Płomyk. Rok 1955 miał dobry rower półwyścigowy, jeździł na nim dużo, trenował, marzył o tym, aby zostać zawodnikiem, wygrywać wyścigi kolarskie, wyjeżdżać za granicę. No proszę. Jeśli za granicę, to tylko na rowerze. Bolesław Prus. Wsiadłem na rower, a ponieważ szosa była gładka, więc potoczyłem się jak strzała. Cóż to za gładkie drogi były w czasach Bolesława Prusa. Rower damski, męski, młodzieżowy, turystyczny, wyścigowy. A, rowerem nazywamy jeszcze ćwiczenie gimnastyczne wykonywane w pozycji leżącej, polegające na wymachiwaniu uniesionymi i zgiętymi w kolanach nogami. Jedzie rowerek na spacerek, na słoneczko i wiaterek. Skąd ten rower przyjechał do naszej ludzkiej cywilizacji?
1: Oj, zaraz вже все будемо пояснювати і дізнаватися теж самі. Тому що винахід велосипеда – це історія інновацій, насправді. Перші згадки про транспортні засоби, які нагадують сучасний велосипед, вони сягають кінця 18 століття. Хоча ця концепція двоколісних машин, вона вже раніше десь там замайоріла у когось в голові. Від простих дерев'яних конструкцій до складних сучасних велосипедів цей транспорт пройшов тривалий шлях розвитку.
0: No, ludzkość skłonna jest przypisywać wiele wynalazków Leonardowi da Vinci i jest on również w pewnych kręgach podejrzewany o zaprojektowanie, wynalezienie roweru, ale w tym wypadku zdaje się, że to jednak przesada i nie jest to dzieło rąk mistrza Leonarda. Co wiemy na pewno, za jeden z pierwszych prototypów roweru uważany jest genialny, moim zdaniem, wynalazek genialnego niemieckiego barona Karla von Dreisa z 1817 roku. Wynalazł baron tak zwaną drezynę lub maszynę do chodzenia, która składała się z dwóch kół połączonych ramą. Siedzący na niej użytkownik odpychał się stopami od podłoża, tym samym wprawiając pojazd w ruch naprzód.
1: Цікаво, як він гальмував.
0: З гурки на пазурки.
1: Цей транспорт був націлений на спрощення пересування містами без коней і використовувався як альтернатива теж для піших прогулянок.
0: Коні були дуже щасливі.
1: Ой, так, безперечно. Всередині 19 століття французи вдосконалили дрезину і додали педалі. Перші педальні велосипеди були дуже незручними, важкими. Вони дозволяли людям рухатися швидше, ніж пішки. І стали популярними серед молоді і почали так масово використовувати.
0: A więc na początku stawiamy na rozrywkę. Rozrywką jest oglądanie starych obrazków i fotografii. Mm-hmm. Któż ich nie widział? Te pierwsze rowery, które wyposażone już były w pedały, miały coś jeszcze charakterystyczne. Ogromne przednie koło i znacznie, znacznie mniejsze tylne. To były tak zwane wysokie bicykle. To duże przednie koło umożliwiało rozwijanie większych prędkości, bo jeden obrót pedałów przekładał się na pokonanie dłuższego dystansu. Miała ta konstrukcja jednak pewną, dość istotną wadę. Siodło było umieszczone wysoko, w związku z tym no, jazda bywała po prostu niebezpieczna, a bolesne upadki здавалося дощ часто.
1: Один із ключових етапів у розвитку велосипедів – це винахід безпечного велосипеда у 1885 році. І винайшов цей безпечний велосипед Джон Кемп Старлі. І він ввів у практику концепцію велосипедів.

0: з однаковими колесами, ланцюговою передачею і низьким центром ваги. І це суттєво підвищило комфорт і безпеку їзди. І ця модель стала такою основою, прамамою для сучасних велосипедів. У 1890-х роках почалася золота ера велосипедів.
1: І трва.
0: Так, і вона триває, а з винаходом надувних шин винайшов ці надувні шини для велосипедів шотландець Джон Данлоп. Велосипеди стали ще зручнішими, а технології виробництва дозволяли робити рами легшими, міцнішими і так далі.
1: І так далі, і так далі. Хто ж би то, прошу Państwa, policzył, ale z całą pewnością dziś na naszej planecie jest grubo ponad miliard rowerów i jest to najpopularniejszy środek transportu, a więc nie tylko dla rozrywki, ale po prostu alternatywny sposób przemieszczania się w przestrzeni.
0: I ekologiczny też.
1: No, miejmy nadzieję, że tak zostanie, bo jak wspomnieliśmy, już nazywamy dziś rowerami różne pojazdy, których funkcjonowanie nie jest obojętne dla środowiska i dla naszej planety, a niekoniecznie pomaga człowiekowi w rozwijaniu tych mięśni, które przydają się podczas pedałowania. W każdym razie w dużych miastach, w odległych zakątkach, na rowerku, na rowerze, no zwłaszcza tam, gdzie motoryzacja nie jest zbyt rozwinięta, rower jest popularny.
0: А така середня швидкість, яку ми можемо розвивати на велосипеді, я думаю, це десь так 20-30 кілометрів.
1: Угу.
0: Натомість, ну, ми знаємо, яку найвищу швидкість вдалося розвинути на велосипеді. І найвища швидкість, яку коли-небудь взагалі було досягнуто на велосипеді, вона становить 296 кілометрів на годину.
1: Nie, na polskich autostradach z taką prędkością poruszać się nie wolno.
0: І цей рекорд встановив Деніс Мюллер-Коренек у 2018 році. Натомість спеціальний велосипед рухався за автомобілем, що створював повітряний тунель, завдяки якому вдалося досягти таких показників.
1: Фасцинуюче було б прослідження, як змінялися ті поїзди, як виглядали, яке впроваджено в них удогоднення, як розвіяно і розвіє ще інфраструктура роверова. Як віємо, в Польщі jest już ona dość rozbudowana. W Ukrainie były niedowiarki, byli tacy, którzy nie wierzyli, że kiedyś na przykład będzie można poruszać się po Lwowie na rowerze, a dziś jest to coraz łatwiejsze. Pamiętam nawet pierwszą ścieżkę rowerową namalowaną samowolnie przez aktywistów na chodniku w Kijowie. Byli bardzo podnieceni tym swoim czynem i linia wyszła im krzywa, taka, że aż strach było patrzeć, ale zapoczątkowali coś bardzo, bardzo ważnego i Ukraina też jeździ na rowerach. Więc fascynujące są dzieje rowerów, różne były rowery. Rower często sprawia radość, kiedy się pojawia w czyimś życiu, na przykład rower czarny.

0: Сестричка Віка співала про свій чорний ровер і якою вона була щасливою, коли її батьки купили цей чорний ровер. А які були ваші перші велосипеди? Яких кольорів? Чекаємо на ваші повідомлення. Є дві можливості до нас написати. Перша – це на нашу електронну скриньку 50/50 ravlik.polskiradio.pl. А друга можливість – написати нам повідомлення на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів». Чекаємо на повідомлення, які кольори ваших перших велосипедів.
1: Сестричка Віка, мій ровер був чорний, трудно ще дівіть, велике щастя. Zobaczyłem ten rower, tę czarną, potarganą bestię, która przeskakuje po chodnikach, po krawężnikach. Czasami Wika jedzie na samej tylko ramie, obrywa siodełko, przebija oponę. Wspaniała, wspaniała historia przyjaźni roweru i wokalistki. Czarny rower, tak. Rower nieoświetlony, rower bez świateł, rower dla dzieci, rower do jazdy w terenie. Kupno roweru. Awaria roweru, defekt roweru, naprawa roweru, rama wspomniana roweru, fabryka rowerów, hurtownia rowerów, wielce popularny rower Ukraina jeszcze się pojawi w tej audycji dzisiaj. Złodzieje rowerów, jest nawet taka kapela całkiem fajna, rajd rowerowy, wyścigi rowerów, części do rowerów, stojaki na rowery w naszych miastach są mile widziane, podobnie jak ścieżki rowerowe, trasy dla rowerów. Wypożyczenie roweru dziś nie jest trudnością. Jeżeli nie masz swojego, możesz wypożyczyć. To naprawdę nie są wielkie pieniądze i pojechać sobie na tym rowerze. Jeszcze musimy wspomnieć, ponieważ mamy program nie tylko rozrywkowy, ale jak wspomniałem edukacyjny, że po polsku rower różnie bywał nazywany: koło, kołowiec, kołownik, velocyped oraz bicykl. Według słownika Michała Arkta od bicykla rower odróżnia posiadanie kół równej wielkości. No cóż, może i tak. W większości nowożytnych języków europejskich ta nazwa mniej więcej tak właśnie brzmi: bicykl, velocyped. Ale cóż, Wika kochała swój czarny rower i niektórzy, zwłaszcza dzieci, zawsze nazywają ten pojazd bardzo, bardzo pieszczotliwie: mój rowerek.

Dziecko, spokój. Idź posprzątaj pokój. Ty jesteś wariatka, tak jak twoja matka. A taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka. Nie dam ci rowerka.

0: Душа з мроку пошед гдєсь і мами спокій.
1: Яка сумна пісня, Марчине.
2: У нас спокою не бенже.
1: Пісня, насправді, від Павла Кукіса і гурту «Пєрші» стоїть в такій опозиції до щасливої, радісної віки, котрі батьки купили улюблений, прекрасний і чорний ровер, а тут тато каже, ну ні, не буде роверка, не буде велосипедика.
2: Але виродний ойчець застав укараний і мами надіє, що... Rowerek może niekoniecznie taki, jaki miał Felek, jednak pojawi się w życiu tej miłej dziewczynki, która na niego niewątpliwie zasłużyła.
1: A zwidki w ogóle przyszło słowo велосипед?
2: No zwidki.
1: A z Francji? Не беруся вимовляти, але походить воно від двох латинських слів – «велокс» – «швидкий» і «педес» – «ноги». В різних українських діалектах ми говоримо, наприклад, на заході України, власне, «ровер», на сході «лайба», закарпатське «біциглі», буковинське «колесо». Так, я пам'ятаю, «колесо» моя бабуся говорила на велосипед, називала його «колесо».
2: No tak, to tak jak to polskie koło. No, polska nazwa jest dość dziwna wśród języków europejskich, ale wszyscy wiemy mniej więcej skąd pochodzi od nazwy Rover. To ta firma produkująca różnorakie pojazdy, ale był taki moment, kiedy zakłady Rover zastosowały łańcuch. Dzięki temu umożliwiły zmniejszenie rozmiaru przedniego koła i bezpieczniejszą jazdę. W ten sposób zapisując się w historii bicykli i produkt zyskał popularność na świecie ogromną, a w języku polskim przylgnęła już ta nazwa do rzeczonego pojazdu na zawsze. Fajne jest też to, że Rover to po angielsku przecież włóczęga bez celu, łazik, obieży świat, nawet po wsi noga, a faktycznie na rowerze można zwiedzać świat, poruszać się dość szybko, sprawnie i widzieć bardzo, bardzo wiele rzeczy po drodze.
1: No i właśnie pro takie mandrówki śpiewaje gurt od
2: Winta.
3: Поки Саша Меле рівно піднімає руки вгору і зустрічає, а, твін, там! Тут вступаю в трезвіт.

Z autopsji wiele skrzydlatych myśli dotyczących rowerów już myśl ludzka na planecie Ziemia wypracowała. No teraz jeden z najsłynniejszych cytatów. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Lech Janerka.

0: Dinama Wobli, tak. Widoplasowa, gdzieś tam w okolicach kijowskiego stadionu Dynama odbyła się ta wiekopomna scena. Ona jechała rowerem z jakimś bokserem. Wcześniej byliśmy w Lwowie i Dizax Band wyśpiewał nam miłość do swojego pojazdu, a powoli... Powoli na dziś będziemy się musieli pożegnać.
1: Tak, no czekають na nas nasi велосипеди, rowery. Jedziemy kudyś.
0: Ada Tomaszewska, Jan Stępniewicz, Marcin Gaczkowski. A na zakończenie zapraszamy Was do wspólnego odbycia jednego z etapów wyścigu Tour de France Kraftwerk.

0: festiwalu. Jak ten festiwal jest jakby poza Polską, a jak jest jakby widziany, jak jest obserwowany i czy jest?
1: Tak dokładnie to szczerze mówiąc nie potrafię powiedzieć, bo jednak na tych wyjazdach najczęściej siłą rzeczy trzeba się sfokusować na sobie samym. Natomiast wydaje mi się, że w środowisku World Music i tym środowisku, które jakby ma świadomość, nie wiem, tylko EBU, tak? Czyli
0: Europejska Mowna Spiłka, tak.
1: Że ten festiwal jest znany i my zawsze się tym niejako chwaliłyśmy, tak? W naszym biogramie, że jesteśmy laureatkami konkursu Nowa Tradycja, że tutaj debiutowałyśmy, że też mamy jakieś nagrody na folkowy fonogram roku z naszych płyt. I to bardzo często było też przytaczane czy przedrukowywane, więc kiedy były przedrukowywane nasze biogramy, więc myślę, że to nie jest takie zupełnie bez znaczenia i znane tylko i wyłącznie na naszym tutaj poletku w Polsce. No tym bardziej, że jakby tego typu festiwal, konkurs jest w zasadzie chyba tylko jeden w Polsce, taki z mojej perspektywy aż tak ważki, tak? No bo wiadomo, są też inne konkursy muzyki
0: Mikołajki folkowej, no tak.
1: Tak, ale jednocześnie przez to, że Nowa Tradycja dzieje się pod patronatem Polskiego Radia, no to ma dużo większą siłę rażenia, bo jakby promocyjnie jest bardziej znana. No też wciąż jeszcze Polskie Radio jest jakąś taką, tak, ja to zawsze nazywam złota marka jakości, taki znaczek dostajesz. No i tak się czuję, że dostałam tutaj od konkursu Nowa Tradycja i od radia taką pieczątkę ze złotym znaczkiem i że to coś znaczy. I mam poczucie, że to znaczy zarówno u nas, jak i tak w szerszym kontekście międzynarodowym.
0: To może od razu zapytam, ale w kontekście takiego właśnie czasu nowotradycyjnego, co też dla ciebie on znaczy, co ci daje? Tak jakby już może poza koncertami, a jakby raczej te spotkania i rozmowy.
1: No jest to niejako święto, bo mam poczucie, że no, jakby jestem częścią tego środowiska muzycznego, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół w nim i jest to taki moment, w którym mogę się z nimi spotkać, czy tutaj właśnie pracowników radia niektórych, czy w ogóle artystów biorących udział w konkursie, no bo też wielu z nas wraca z kolejnymi propozycjami na ten konkurs. Ja też bardzo lubię przychodzić na konkurs, jeśli tylko mogę, to przechodzę, bo jest to dla mnie bardzo inspirujące. Przepodróżować sobie przez wyobraźnię innych artystów i zobaczyć, jakimi ścieżkami ich poczucie estetyki, smak czy rozumienie tych tradycyjnych motywów wędruje i jak oni opowiadają jakby swoje historie z wykorzystaniem tych inspiracji i zawsze jakoś tak wracam z tego festiwalu nakarmiona i z głową pełną pomysłów i postanowieniem, że teraz już zasiadam i kreuję dalej nowe. Więc tak, jest to bardzo karmiące spotkanie.
0: To duże. Krótko też pro festiwale, pro різні muzyczne jarmarki у світі, наскільки теж нову традицію там знають. То безперечно так, хоч це складно сказати, тому що завжди, коли гурт, представник конкретного гурту їде, то радше зосереджується на своїй діяльності, але те, що вже є в цьому, в цій біографії гурту, чи конкретно виконавця знак нової традиції, така якби марка, це вже дуже важливо і це має значення. А стосовно самого фестивалю і середовища, яке є на новій традиції, то це, безперечно, час такого особливого натхнення, зустрічей, розмов і теж нових інспірацій, так, на майбутнє після конкурсу фолькової музики. Як Бася каже, завжди з'являється щось нове в голові, якісь нові ідеї, які хочеться продовжувати, які хочеться втілювати. Олю, а для тебе що то є? Ну, опроч дуже тяжкої праці.
2: Tak,
0: ja to rozumiem.
2: Jest, tak, to jest bardzo intensywny czas, w którym obowiązki się mnożą jak fraktale, ale na szczęście

0: wszystko to, te doznania muzyczne, a przede wszystkim spotkania z ludźmi na festiwalu, to wszystko to wynagradza. Ja już też się nie mogę doczekać, aż będziemy mogły dołączyć do przesłuchań dzisiaj i do wieczornych koncertów.
1: Już idziemy.
0: I też Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby je z nami śledzić, czy to na żywo ze studia, czy przez media społecznościowe, bo taką mamy możliwość. No przede wszystkim spotkania. Bardzo fascynujące jest to, że ludzie co roku, artyści wykazują się nowymi pomysłami, wyobraźnią. My naprawdę na to czekamy, sprawdzamy, tylko potem robimy sobie w głowie takie zestawienia, jaki nurt w tym roku wybija się, powiedzmy, na pierwszy plan, bo jest tak, że co roku mamy różne trendy. Czasem jest więcej elektroniki, czasem jest więcej muzyki inspirowanej wschodem, czasem jest więcej jeszcze jakichś innych pomysłów i zawsze to jest ciekawe, w którą stronę te inspiracje pójdą. Tak. Także bardzo się cieszę, że znowu mogę być tego częścią.
1: Tak. I to też dużo przyjemne. Ja skażę, że mi też bardzo ważne jest być częścią tej właśnie historii nowej tradycji, ale скажу коротко, теж Оля сказала польською, я перекажу українською, що окрім важкої праці, це такий справді дуже інтенсивний час, але ми дуже радіємо, що можемо спостерігати і за конкурсом, і за тим, що відбувається ввечері, концертами. І це все, до речі, можна дивитися на каналі YouTube або у соціальних мережах, тому що всі трансляції відбуваються, тому щиро до цього заохочуємо. І теж дуже з нетерпінням теж чекаємо на конкурс, на ці конкурсні виступи, бо щороку нас, журналістів, це теж захоплює, в якому напрямку піде конкурс, що там з'явиться. Бо тому що одного року може бути більше електроніки, іншого року може бути більше якихось там східних впливів. Ми говоримо тут про наші якісь, так, близькі мається на увазі, чи то українські, чи білоруські, але не тільки. Звичайно, що це дуже по-різному. І, звісно, що в новій традиції, це вже моє таке останнє, може, останній акцент, кожного року є дуже багато українських елементів. Чи прямих, чи опосередкованих. Про опосередковані, то це, власне, те, що співають конкурсанти. Наприклад, я згадаю про такий останній наш абсолютно український елемент, який був у 2021 році. Це гурт «Вернегори», який далі будемо слухати в програмі теж, і які здобули 3 нагороди на конкурсі фолькової музики. Але рівно це вспомнять у 2022 року, коли то, власне, «Бастарда» і «Сутарі» вистампували на новій традиції, а перший концерт в суботу то були дівчини з Курбасу, з якими пізніше награли ще спільний утвор. Mm-hmm. Дуже-дуже пікну пісню. Там було полончення і польській пісні, і українській. І то все переросло в якусь таку мантру, попросту, яка нам оповіда о дуже важливих вонтках на дзісяй.
2: Tak, tworząc płytę Kołysanki dla świata, tak sobie myślałyśmy o tym, że jakby świat jest teraz, no niestety ciągle jeszcze, mimo że ta płyta ile już 2 lata ma?
1: Tak, 2 lata.
2: W takim rozedrganiu, jeżeli chodzi o te właśnie jakieś niepokoje, wojny i tak dalej. I bardzo nas to przejmuje. Myślałyśmy o tym, że świat potrzebuje kołysanek, bo kołysanki to były takie pieśni, którymi matki właśnie koiły i usypiały dzieci do snu, ale też błogosławiły i okrywały zaklęciami, które miały je te dzieci chronić. Więc wymyśliliśmy, że zaśpiewamy kołysanki takie dla nas samych i dla świata. I tak płyta się nazywa Kołysanki dla świata. No i nie mogło na tej płycie zabraknąć pieśni w kontekście ukraińskim i my sobie wyobrażałyśmy, zapraszając dziewczyny z Kurbasów, które nas zachwyciły tym koncertem właśnie na nowej tradycji, wyobrażałyśmy sobie, że stworzymy taką pieśń, która odganiania zła. Natomiast co było przepiękne, dziewczyny jak przyjechały, przywiozły pieśń, z którą chciały pracować, właśnie Rosty Sosna, i powiedziały, że dla nich to jest pieśń o nadziei, że właśnie one nie chcą walczyć, one chcą

0: Dzień dziecka obchodzimy kiedy? 1 czerwca, rzecz jasna. Dziecko to również poufały, serdeczny zwrot do osoby dorosłej.
1: Ja це дуже часто чую «дziecko» від своєї тітоньки. І мені дуже приємно стає «дziecko».
0: Pozdrawiamy ciocię Jany Stępniewicz, ale taki zwrot dziecko jest nieco ironiczny, tak? To tak trochę z góry czasami do nas mówią. Drogie dziecko, no ogarnij się.
1: Nie, nie, nie, to nie w tym kontekście. Dziecko kochane, ja czuję.
0: Kochane dziecko, dziecko własne, dziecko dobre. Dziecko ukochane, dziecko wyrodne zdarza się. Kim jest dziecko wyrodne, o tym za chwilę. Dzieci oczywiście również dotyczy zwierząt, bo zwierzęta również zakładają rodziny i w rodzinach żyją każdy gatunek po swojemu. Dziecko zatem to niedorosłe zwierzę. I dziecko, bardzo ważna sprawa. Nasza audycja to nasze dziecko ukochane. Dziecko to wytwór czyjejś pracy.
1: Oj, tak, tak, tak.
0: Związki frazeologiczne. Być, czuć się jak nowo narodzone dziecko. To czuć się jak?
1: Легко, дуже приємно. Це коли добре виспалися, тоді ми відчуваємо себе новонароджені, як новонароджені діти.
0: No właśnie. Czuć się generalnie dość dobrze. Słownik podpowiada coś innego, ale zapomnijmy o słowniku. Jak nowonarodzone dziecko, to spoko, to okej. Okay. Ja się zupełnie nie znam na formalnościach, jestem jak nowo narodzone dziecko w prawnych rzeczach. Aha, w takim kontekście pisał Tadeusz Rittner.
1: A, tobto tutaj йдеться, що не зовсім розуміємося на певних справах.
0: Або nawet зовсім не розуміємось, tak. Dzieckiem ukochać, co słyszeć, znać. Słyszeć, znać coś w okresie dzieciństwa jako dziecko. Wszystko jasno, ziemię całować, którą się ukochało. Jako dziecko, dzieckiem w kolebce, kto łeb urwał hydrze, ten młody dusi centraury. Piekłu ofiarę wydrzem, do nieba pójdzie po laury. Adam Mickiewicz, wiersze od dziecka. Z dziecka można coś znać, do czegoś przywyknąć. Na przykład pewna pani umiała od dziecka po łacinie, a potem okazało się, że językiem międzynarodowym jest język angielski i łacina rzadko się niestety przydaje. Cieszyć się jak dziecko, płakać się jak dziecko, cóż, nie kontrolować swoich emocji, nie myśleć o tym, że nie wypada w dorosłym świecie okazywać takie emocje. Cieszył się jak dziecko i chwyciwszy Agnieszkę w objęcia, usiłował z nią tańczyć. Maria Dąbrowska padła bez tchu na kanapę i płakała jak dziecko. Z radości i żalu, pisał inny autor. Cudowne dziecko, dziecko, które odznacza się niezwykłymi, jak na jego wiek, zdolnościami.
1: Wunderkind.
0: Chłopiec słynął na całą szkołę jako cudowne dziecko, jako umysł wyjątkowy. Najmłodszy 9-letni syn był cudownym dzieckiem i koncertował z wielkim powodzeniem, pisał Wacław Berendt. A dziecko wyrodne to dziecko, które postępuje niewłaściwie wobec swoich rodziców, albo przynajmniej bardzo zupełnie nie tak, jak oni by chcieli. Dziecko szczęścia, dziecko fortuny to niekoniecznie dziecko, to może być człowiek dorosły, który cieszy się stałym powodzeniem w życiu. Zaledwie ukończył Krasiński nauki, a wnet posypały się nań różne godności. Dzięki poparciu możnych przyjaciół, na których temu dziecku szczęścia nigdy nie zbywało. Jakie jest pochodzenie słowa dziecko, słowa dytyna? Wiemy?
1: No, słuchaj, mnie ciekawo, dziznaty.
0: Głowią się nad tym językoznawcy, czy nas przekonają pani profesor Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski, w poradni językowej PWN podkreśla, że jest to wyraz rodzimy, ogólnosłowiański, w polszczyźnie sporadycznie od wieku XV, a od wieku XVII w powszechnym użyciu i przyjmuje się, że jest to urzeczownikowiona forma przymiotnika rodzaju nijakiego w odmianie prostej.
1: Ojoj.
0: A właśnie. A o co chodzi? O to chodzi, że gdzieś tam na początku był rzeczownik dzieć z formantem tsko. Dziecko, dziecko.
1: Тобто дати, так, щось дається комусь.
0: Ja bym poszedł w twoim kierunku. Językoznawcy powiązują to ze słowem doić, a od doić jesteśmy bardzo blisko do karmienia piersią, do karmienia mlekiem.

0: Odpowiedź jest prosta i oczywista i brzmi tak. Najlepszym przykładem tego jest na przykład Basia, która tutaj siedzi z nami, z zespołu Sutari, która, jak sama powiedziała, miały debiut na nowej tradycji i takich zespołów jest bardzo dużo, które miały debiut na nowej tradycji i które potem robią wspaniałą karierę muzyczną, ubarwiając nasz świat. No, dużo takich można wyliczać. Od razu mi przychodzi Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Mnóstwo składów, które potem idą w świat. I oczywiście te drogi różnie się kształtują. Niektórym zespołom udaje się naprawdę zajść daleko. Koncertują za oceanem nawet. Niektóre się skupiają na koncertowaniu w Polsce czy gdzieś u naszych sąsiadów, czy gdzieś bliżej. Ale nowa tradycja i konkurs muzyki folkowej jak najbardziej jest dla nich dużym stopniem, który pozwala im zacząć grać na poważnie. Czasami widać to już na drodze od wysłania do nas zgłoszeń na konkurs po sam konkurs. To ten czas dzieli zaledwie, powiedzmy, miesiąc, dwa miesiące, a my widzimy już rozwój na podstawie słuchania tych pierwszych próbnych nagrań, a potem występu konkursowego. Już na występie konkursowym zespoły potrafią zaskoczyć, pokazać coś nowego, coś lepszego niż wysłali nam w zgłoszeniach. Także jak najbardziej.
1: А зараз дуже коротко українською. Я запитала про важливість цього конкурсу і чи він формує далі якісь, власне, смаки, тренди того, як розвиватиметься польська фолькова сцена, конкретні фестивалі у Польщі чи теж в інших країнах. І, власне, питання важливе, але відповідь на нього проста. І прикладом є тут наша друга гостя Баша Сонгін із гурту Сутарі. І цей конкурс теж дав старт, теж і, зокрема, і вашій кар'єрі. Але відповідаючи ще і перекладаючи відповідь від Олі, то скажу, що теж важливо вже коли надсилають зголошення конкурсанти до Радіоцентру народної культури, то гурт, колектив, команда, яка відбирає це зголошення, і ми також працюємо над цим, вже бачимо потенційні гурти, які можуть зробити кар'єру, які є цікаві, і це справджується. Насправді вже після прослуховувань є теж, власне, серед лауреатів, наприклад, як Варшавська оркестра Сентиментальна, яку ми теж слухаємо у нашому ефірі, які після участі в конкурсі справді зробили велику кар'єру, розвинулися дуже, дали щось нове в свої звучання. Бачу, а як то є, власне, з твоєї перспективи, як ten, власне, час змінив, з однієї сторони, теж ваше подещі до трактування музики традиційної, фольку огульні, але теж як то все змінилося з тих часів, яка є дійсна традиція, яка була втеді?
2: No ja myślę, że w ogóle ten konkurs nie dość, że pozwala zadebiutować, co jest super ważne, bo przestrzeń dobrego debiutu dla każdego artysty jest chyba jedną z najważniejszych, dobrze zadebiutować, a pod hasłem dobrze myślę o też o tym, co płynie, stoi za nową tradycją, czyli na przykład super promocja i dokumentacja takiego występu, to jest super ważne. To też można się przyjrzeć, jak w ogóle się ta scena zmienia, zainspirować się. I ja mam takie poczucie, że od czasu naszego debiutu, te 14 lat temu, wow.
1: Tak, 14 lat.
2: To ta scena się super też rozrosła i oraz zauważyłam, że nastąpiła taka bardzo ciekawa, takie ciekawe przemieszanie też światów, czyli tego świata folku, nazwijmy to, ludzi interpretujących bardziej muzykę tradycyjną, muzykę ludową, a też osób, które zajmują się bardziej rekonstrukcją, są bliżej temu dawnemu stylowi gry, że ci muzycy, artyści też coraz częściej proponują swoje projekty na nową tradycję i to tworzy bardzo ciekawy, to sprawia, że ta muzyka bardzo ciekawie się rozwija, jakby z jednej strony wchodzi w nowe wątki właśnie elektroniki, jakichś nowych instrumentów, ale też daje poczucie, że ludzie, którzy zaczynają tworzyć tę muzykę, są bardzo dobrze, jakby

0: Konkurs jest w zasadzie chyba tylko jeden w Polsce, taki z mojej perspektywy aż tak ważki, tak? No bo wiadomo, są też inne konkursy muzyki
1: Mikołajki folkowej, no tak.
0: Ale jednocześnie przez to, że nowa tradycja dzieje się pod patronatem Polskiego Radia, no to ma dużo większą siłę rażenia, bo

0: to coś znaczy i mam poczucie, że to znaczy zarówno u nas, jak i tak w szerszym kontekście międzynarodowym.
1: To może od razu zapytam, ale w kontekście takiego właśnie czasu nowotradycyjnego, co też dla ciebie on znaczy, co ci daje, tak jakby już może poza koncertami, a jakby raczej te spotkania i rozmowy.
0: No jest to niejako święto, bo mam poczucie, że no, jakby jestem częścią tego środowiska muzycznego, mam wielu znajomych, wielu przyjaciół w nim i jest to taki moment, w którym mogę się z nimi spotkać, czy tutaj właśnie pracowników radia niektórych, czy w ogóle artystów biorących udział w konkursie, no bo też wielu z nas wraca z kolejnymi propozycjami na ten konkurs. Ja też bardzo lubię przychodzić na konkurs, jeśli tylko mogę, to przechodzę, bo jest to dla mnie bardzo inspirujące. Przepodróżować sobie przez wyobraźnię innych artystów i zobaczyć, jakimi ścieżkami ich poczucie estetyki, smak czy rozumienie tych tradycyjnych motywów wędruje i jak oni opowiadają jakby swoje historie z wykorzystaniem tych inspiracji i zawsze jakoś tak wracam z tego festiwalu nakarmiona i z głową pełną pomysłów i postanowieniem, że teraz już zasiadam i kreuję dalej nowe. Więc tak, jest to bardzo karmiące spotkanie.
1: To dуже коротко теж про фестивалі, про різні музичні ярмарки у світі, наскільки теж нову традицію там знають. То безперечно так, хоч це складно сказати, тому що завжди, коли гурт чи представниця, представник конкретного гурту їде, то радше зосереджується на своїй діяльності, але те, що вже є в цьому, в цій біографії гурту, чи конкретного виконавця знак нової традиції, така якби марка, це вже дуже важливо і це має значення. А стосовно самого фестивалю і середовища, яке є на новій традиції, то це, безперечно, час такого особливого натхнення, зустрічей, розмов і теж нових інспірацій, так, на майбутнє після конкурсу фолькової музики. Як Бася каже, завжди з'являється щось нове в голові, якісь нові ідеї, які хочеться продовжувати, які хочеться втілювати. Олю, а для тебе що то є? Ну, опроч дуже важкої праці.
2: Tak,
1: ja to rozumiem.
2: Tak, to jest bardzo intensywny czas, w którym obowiązki się mnożą jak fraktale, ale na szczęście wszystko to, te doznania muzyczne, a przede wszystkim spotkania z ludźmi na festiwalu, to wszystko to wynagradza. Ja już też się nie mogę doczekać, aż będziemy mogły dołączyć do przesłuchań dzisiaj i do wieczornych koncertów.
1: Już idziemy.
2: I też Państwa serdecznie zapraszamy do tego, żeby je z nami śledzić, czy to na żywo ze studia, czy przez media społecznościowe, bo taką mamy możliwość. No przede wszystkim spotkania. Bardzo fascynujące jest to, że ludzie co roku, artyści wykazują się nowymi pomysłami, wyobraźnią. My naprawdę na to czekamy, sprawdzamy, tylko potem robimy sobie w głowie takie zestawienia, jaki nurt w tym roku wybija się, powiedzmy, na pierwszy plan, bo jest tak, że co roku mamy różne trendy. Czasem jest więcej elektroniki, czasem jest więcej muzyki inspirowanej wschodem, czasem jest więcej jeszcze jakichś innych pomysłów i zawsze to jest ciekawe, w którą stronę te inspiracje pójdą. Tak. Także bardzo się cieszę, że znowu mogę być tego częścią.
1: Tak. I to też dużo przyjemne. Ja skażę, że mi теж дуже важливо, як бачите, частина тієї власне історії нової традиції, але скажу коротко те, що Оля сказала польською, я перекажу українською, що окрім важкої праці, це такий справді дуже інтенсивний час, але ми дуже радіємо, що можемо спостерігати і за конкурсом, і за тим, що відбувається ввечері, концертами, і це все, до речі, можна дивитися на каналі YouTube або у соціальних мережах, тому що всі трансляції відбуваються, тому щиро до цього заохочуємо. І теж дуже з нетерпінням теж чекаємо на конкурс, на ці конкурсні виступи, бо щороку нас, журналістів, це теж захоплює, в якому напрямку піде конкурс, що там з'явиться, бо тому що одного року може бути більше електроніки,

0: koło i znacznie, znacznie mniejsze tylne. To były tak zwane wysokie bicykle. To duże przednie koło umożliwiało rozwijanie większych prędkości, bo jeden obrót pedałów przekładał się na pokonanie dłuższego dystansu. Miała ta konstrukcja jednak pewną, dość istotną wadę. Siodło było umieszczone wysoko, w związku z tym jazda bywała po prostu niebezpieczna, a bolesne upadki zdarzały się dość często.
1: Один із ключових етапів у розвитку велосипедів – це винахід безпечного велосипеда у 1885 році. І винайшов цей безпечний велосипед Джон Кемп Старлі. І він ввів у практику концепцію велосипедів з однаковими колесами, ланцюговою передачею і низьким центром ваги. І це суттєво підвищило комфорт і безпеку їзди. І ця модель стала такою основою, прамамою для сучасних велосипедів. У 1890-х роках почалася золота ера велосипедів.
0: І трва.
1: Так, і вона триває, а з винаходом надувних шин винайшов ці надувні шини для велосипедів шотландець Джон Данлоп. Велосипеди стали ще зручнішими, а технології виробництва дозволяли робити рами легшими, міцнішими і так далі.
0: І так далі, і так далі. Któż by to, proszę Państwa, policzył, ale z całą pewnością dziś na naszej planecie jest grubo. Ponad miliard rowerów i jest to najpopularniejszy środek transportu, a więc nie tylko dla rozrywki, ale po prostu alternatywny sposób przemieszczania się w przestrzeni.
1: I ekologiczny też.
0: Miejmy nadzieję, że tak zostanie, bo jak wspomnieliśmy, już nazywamy dziś rowerami różne pojazdy, których funkcjonowanie nie jest obojętne dla środowiska i dla naszej planety, a niekoniecznie pomaga człowiekowi w rozwijaniu tych mięśni, które przydają się podczas pedałowania. W każdym razie w dużych miastach, w odległych zakątkach, na rowerku, na rowerze, zwłaszcza tam, gdzie motoryzacja nie jest zbyt rozwinięta, rower jest popularny.
1: А така середня швидкість, яку ми можемо розвивати на велосипеді, я думаю, це десь так 20-30 кілометрів.
0: Угу.
1: Натомість, ми знаємо, яку найвищу швидкість вдалося розвинути на велосипеді. І найвища швидкість, яку коли-небудь взагалі було досягнуто на велосипеді, вона становить 296 кілометрів на годину.
0: Nie, na polskich autostradach z taką prędkością poruszać się nie wolno.
1: І цей рекорд встановив Деніс Мюллер-Коренек у 2018 році. Натомість спеціальний велосипед рухався за автомобілем, що створював повітряний тунель, завдяки якому вдалося досягти таких показників.
0: Фасцинуюче було б прослідження, як змінялися ті поїзди, як виглядали, яке впроваджено в них удогоднення. Jak rozwijano i rozwija się infrastruktura rowerowa, jak wiemy, w Polsce jest już ona dość rozbudowana. W Ukrainie były niedowiarki, byli tacy, którzy nie wierzyli, że kiedyś na przykład będzie można poruszać się po Lwowie na rowerze, a dziś jest to coraz łatwiejsze. Pamiętam nawet pierwszą ścieżkę rowerową namalowaną samowolnie przez aktywistów na chodniku w Kijowie. Byli bardzo podnieceni tym swoim czynem i linia wyszła im krzywa, taka, że aż strach było patrzeć, ale zapoczątkowali coś bardzo, bardzo ważnego i Ukraina też jeździ na rowerach. Więc fascynujące są dzieje rowerów, różne były rowery. Rower często sprawia radość, kiedy się pojawia w czyimś życiu, na przykład rower czarny.

0: Сестричка Віка співала про свій чорний ровер і якою вона була щасливою, коли її батьки купили цей чорний ровер. А які були ваші перші велосипеди? Яких кольорів? Чекаємо на ваші повідомлення. Є дві можливості до нас написати. Перша – це на нашу електронну скриньку 50/50 ravlik.polskiradio.pl. А друга можливість – написати нам повідомлення на наш профіль на Фейсбуку «Пул на пул, пів на пів». Чекаємо на повідомлення, які кольори ваших перших велосипедів.
1: Сестричка Віка, мій ровер був чорний, трудно ще дивити, велике щастя. Zobaczyłem ten rower, tę czarną, potarganą bestię, która przeskakuje po chodnikach, po krawężnikach. Czasami Wika jedzie na samej tylko ramie, obrywa siodełko, przebija oponę. Wspaniała, wspaniała historia przyjaźni roweru i wokalistki. Czarny rower, tak. Rower nieoświetlony, rower bez świateł, rower dla dzieci, rower do jazdy w terenie. Kupno roweru. Awaria roweru, defekt roweru, naprawa roweru, rama wspomniana roweru, fabryka rowerów, hurtownia rowerów, wielce popularny rower Ukraina jeszcze się pojawi w tej audycji dzisiaj. Złodzieje rowerów, jest nawet taka kapela całkiem fajna, rajd rowerowy, wyścigi rowerów, części do rowerów, stojaki na rowery w naszych miastach są mile widziane, podobnie jak ścieżki rowerowe, trasy dla rowerów. Wypożyczenie roweru dziś nie jest trudnością. Jeżeli nie masz swojego, możesz wypożyczyć. To naprawdę nie są wielkie pieniądze i pojechać sobie na tym rowerze. Jeszcze musimy wspomnieć, ponieważ mamy program nie tylko rozrywkowy, ale jak wspomniałem edukacyjny, że po polsku rower różnie bywał nazywany: koło, kołowiec, kołownik, velocyped oraz bicykl. Według słownika Michała Arkta od bicykla rower odróżnia posiadanie kół równej wielkości. No cóż, może i tak. W większości nowożytnych języków europejskich ta nazwa mniej więcej tak właśnie

właśnie brzmi: bicykl, velocyped, ale cóż, Wika kochała swój czarny rower i niektórzy, zwłaszcza dzieci, zawsze nazywają ten pojazd bardzo, bardzo pieszczotliwie. Mój rowerek.

Dziecko, spokój. Idź posprzątaj pokój. Ty jesteś wariatka, tak jak twoja matka. A taki rowerek niech ci kupi Felek albo tatuś Felka. Nie dam ci rowerka.

0: Dużo zmroku, poszedł gdzieś i mamy spokój.
1: Jaka sumna pisnia, Marcine.
2: U nas spokoju nie będzie.
1: Пісня насправді від Павла Кукіса і гурту «Пірші» стоїть в такій опозиції до щасливої, радісної віки, котрій батьки купили улюблений, прекрасний і чорний ровер, а тут тато каже, ну ні, не буде роверка, не буде велосипедика.
2: Але виродний ойчець застав укараний і маємо надію, що... Rowerek, może niekoniecznie taki, jaki miał Felek, jednak pojawi się w życiu tej miłej dziewczynki, która na niego niewątpliwie zasłużyła.
1: A zwidki w ogóle przyszło słowo velosyped?
2: No zwidki.
1: A z Francji? Не беруся вимовляти, але походить воно від двох латинських слів – «велокс» – «швидкий» і «педес» – «ноги». В різних українських діалектах ми говоримо, наприклад, на заході України, власне, ровер, на сході – лайба, закарпатські – біциклі, буковинське – колесо. Так, я пам'ятаю, колесо, моя бабуся говорила на велосипед, називала його «колесо».
2: No tak, to tak jak to polskie koło. No, polska nazwa jest dość dziwna wśród języków europejskich, ale wszyscy wiemy mniej więcej skąd pochodzi od nazwy Rover. To ta firma produkująca różnorakie pojazdy, ale był taki moment, kiedy zakłady Rover zastosowały łańcuch. Dzięki temu umożliwiły zmniejszenie rozmiaru przedniego koła i bezpieczniejszą jazdę. W ten sposób zapisując się w historii bicykli i produkt zyskał popularność na świecie ogromną, a w języku polskim przylgnęła już ta nazwa do rzeczonego pojazdu na zawsze. Fajne jest też to, że Rover to po angielsku przecież włóczęga bez celu, łazik, obieży świat, nawet po wsi noga, a faktycznie na rowerze można zwiedzać świat, poruszać się dość szybko, sprawnie i widzieć bardzo, bardzo wiele rzeczy po drodze.
1: No i właśnie pro takie mandrówki śpiewaje gurt od
2: Winta.
3: Поки Саша Меле рівно піднімає руки вгору і зустрічає, а, твін, та! Хочу з тобою отримати.

0: І таку мандрівку запропонували нам хлопці з гурту «От він та». І назва «У мене між ногами Україна», вона дуже двозначна, тому що з одного боку їдемо ми на ровері, на велосипеді Україна, а з другого, власне, Україною їдемо і сходом, заходом, центром, півднем, північю України на цьому ровері.
1: І звідси свят, моцна м'єшня ног, ум'єшньоне пошладки, а то всього праві задармо, то всього дає нам ровер.
0: Так, а якісь цитати гарні?
1: Мноство.
0: Крилаті вислови?
1: Життя є як їзда на ровері, щоб утримати рівновагу, мусиш ще порушати наперед. Альберт Айнштейн, геніш. Віктор Гомуліцький. Трохи кончливий цитат. «Гдиби społeczeństwo nasze з tą samą energią i jednomyślnością, z jakim uprawia cyklizm, uprawiać zechciało wiedzę i cnotę, stalibyśmy się wkrótce jednym z narodów najwyżej stojących intelektualnie i moralnie. Cykliści nie zawsze wzbudzają sympatię. No, w moim systemie wartości wiedza, cnota i cyklizm zawsze jakoś razem się poruszają i pedałują. Krystian Lupa, reżyser, cóż on takiego powiedział? Mówi się, że żeby jeździć na rowerze, musisz przestać trzymać kierownicę. Dopóki trzyma pan kierownicę, dopóty pan nie jeździ. W tym wypadku nie radzimy stosować się ściśle i dosłownie do słów reżysera. Co my tu jeszcze mamy? Samochód zajmuje 12 metrów kwadratowych przestrzeni, przez większość czasu stoi zaparkowany i nieużywany i płacimy za to wszyscy, podobnie e-hulajnogi należą do prywatnych firm. Cóż, rowerzysta, mówi Mikael Colville Andersen, to jest ktoś, kto pracuje tak jakby w służbie zdrowia. Jesteśmy zdrowsi, sprawniejsi. Na rowerze nie zabijamy ludzi.

0: Dalej musimy również zacytować popularnego polskiego polityka. Wegetarianizm i rowery to symbol nowinek kulturowych, które promuje Unia Europejska. W tym wypadku pozostaje tylko dodać chwała Unii Europejskiej za to,
1: tak,
0: że jeżeli rzeczywiście promuje wegetarianizm i rowery, więcej takich nowinek

0: Ну і так нам пінгвіни танцювали.
1: Пięknie. Пінгвін в кроваті є мені. Стоп, не упрямо фактів. Є ще кілька цитатів о кроватах і їх ношенню люб не ношенню. Найсвідніший хіба польський цитат походить з комедії Станіслава Бареї «Міш».
2: Пані Іванка, пані витрзе та шмінка, бо клієнт знов ще буде пекнів.
3: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
1: Oczywiście taka zasada. Krawat dobi człowieka. Klient w krawacie zdecydowanie mniej się awanturuje, bo to po prostu zwyczajnie nie pasuje.
0: Знаєш, він не злиться і тому, що немає сили, бо ця краватка його душить, чи тому, що він настільки самовпевнений, або може просто, ну, якось так не годиться в такому офіційному, врочистому строї робити якісь сварки.
1: Так, є ще кілька цитатів, може такі. Колін Байтман, «Розвідь Яцька повість». Zawiązałem mu krawat najlepiej, jak umiałem. Podziękował mi wylewnie i odszedł, mając na szyi coś, co wyglądało jak z trudem rozprostowany śledź, po którym przebiegło stado owiec. W tym wypadku operacja wiązania krawata zakończyła się częściowym, jedynie powodzeniem. Na szyi krawaty, a w koszuli same łaty. Janusz Berner, mądrej głowie, dość przysłowie, taki cytacik. Wiemy, o co chodzi? Wiemy.
0: Tak, no włóczno, mnie to podobається.
1: Gail Carriger, bezgrzeszna, odwieczne pytanie. Kto przechodzi większe katusze? Człowiek w kiepsko zawiązanym krawacie, czy ludzie skazani na jego widok? Trudno to rozstrzygnąć, ale problem rzeczywiście istnieje. I cytat z historii chłopstwa. Chłopstwo Mateusza Wyżgi. Wincenty Witos, premier Rzeczypospolitej Polskiej i chłop z Wierzchosławic, nie nosił krawata i miał buty z cholewami po chłopsku. Było w tym coś prowokującego, a zarazem prostego, mocnego. Chłopstwo, historia bez krawata. Taki jest pełny tytuł tej książki. Bo nie oszukujmy się, rzeczywiście ten krawat czasami bardzo mocno uwiera.
0: Так, і браво для Вітоса, що він залишався самим собою, не хотів перевдягатися в когось іншого.
1: І то, що мовив, то, що, чого ще тримав Вінсент Вітос, підтверджує музик вулиці Вітек.

0: Nie zatrzymasz mnie, do gry dołącz takt. Zamknij oczy, no i start.
1: Okej, dziękujemy bardzo Witkowi, muzykowi ulicy. Nasz pociąg również jedzie dalej. Pociąg pół na pół, piw na piw. Krawat dusi mnie, śpiewał Witek. I w pewnym momencie tego utworu zdecydował się zastąpić strój elegancki pospolitym dresem. Do tego was nie zachęcamy, ale stanowczo zachęcamy was do rozważenia świętowania dzisiejszego nietypowego święta, czyli dnia bez krawatu.
2: День без кроватки. Свято це сьогоднішнє народилося у польських компаніях як своєрідний антидот проти такого суворого, вимогливого західного дрес-коду, особливо в корпораціях, і доводить, що комфорт безпосередньо впливає на продуктивність працівників. І це одне із таких популярних нетипових свят в корпоративному середовищі. Тоді ми ховаємо краватку в шухляду, атмосфера в офісі стає значно вільнішою, більш творчою, більш партнерською. Ну і ці зайві бар'єри в команді руйнуються. Я це вже побачила, як всі ховають свої краватки в шухляди.
1: Звичайно, що в дійсніших часах властиві każda firma już trochę stała się korporacją, więc jakiś taki protest przeciwko sztywnym normom jest oczywisty i zrozumiały. Tak naprawdę ten przewrót już się odbył, ale pamiętajmy o tym, że czasem nieformalnie to nie znaczy bez szacunku i rzeczywiście bywa, że bardziej produktywnie, bo przecież żaden profesjonalizm nie potrzebuje sztywnych ram. Ta inicjatywa rzeczywiście zrodziła się jakiś czas temu jako oddolny ruch w polskich biurach i zyskała w świecie korpo dużą popularność. Luźniejszy strój pozwala poczuć się swobodniej, budować lepsze relacje i nie wierzę, że to powiem, ale to powiem, pobudza kreatywność. Kreatywność, proszę państwa. Więc może zrezygnujmy z tych elementów garderoby, których wcale nie lubimy tak naprawdę i chcielibyśmy i nosimy je tylko, żeby wyglądać lepiej w czyichś oczach. Nie, nie tędy droga, absolutnie.
2: Так, краще зняти краватку і, може, повісити її десь далеко-далеко.
1: А може, нехай викомпі, повісьмо краватку в лазні.
2: Ну, так.

0: A to była muzyczna ciekawostka. Robert Gawliński i Madame, krawat powieszony w łaźni. Z daleka, z połowy lat 80. przybył do nas ten utwór.
1: Tak, Robert Gawliński przed tym, jak stworzył gurt Wilki, eksperymentował i z chłodnym zwuczaniem razem i z Madame, i z takim hurtem.
0: Chyba w jakimś garażu, a dzisiaj mamy dzień 2 czerwca 2026 roku. To nie oznacza, że nie możemy sprawdzić, co działo się tego dnia w poprzednich latach i stuleciach.
1: O, poczynajemy moją ulubioną rubrykę z historii Piw na Piw.
0: No to zaczynamy.

0: 1273.
1: 2 czerwca właśnie książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem i wcale się nie zawstydził.

0: 1848 рік.
1: В Прадзе розпочав обради конгрес слов'янський. Панові були якнайбардій елегантці, бо то були панові, і розмовляли о спільноті слов'янській. До жодних внесків конструктивних не дійшли, ponieważ wielu z nich uważało, że w świecie słowiańskim prym winien wieść pewien ogromny naród mieszkający na wschodzie. A kiedy ten naród dowodzi, nic dobrego z tego nie wychodzi. Niemniej warto, żeby Słowianie rozmawiali i dowodem na to jest również nasza słowiańska, ukraińsko-polska audycja. Trwało wówczas antyrosyjskie. No właśnie, taka to wspólnota słowiańska. Powstanie styczniowe, polski rząd narodowy, rząd czerwonych radykalnych prawników tego dnia w każdym powiecie powołał trybunały rewolucyjne do sądzenia spraw politycznych. Ciekawostka.
0: Червня 1882 року.
1: Tego właśnie dnia u wybrzeży Sardynii zmarł wielki bohater czasów, w których żył, Giuseppe Garibaldi, demokrata, republikanin, bojownik o wyzwolenie i zjednoczenie Włoch. Wsławił się Garibaldi między innymi tym, że w maju roku 1860 wyruszył z Genui wraz z grupą nieco ponad 1000 ochotników. W marsz wyruszył na Rzym. Był to tak zwany marsz czerwonych koszul, więc wszyscy byli eleganccy, ale bez krawatów. Dzięki temu maszerowało im się na Rzym łatwiej i w ciągu kilku miesięcy opanowali najpierw Sycylię, później przeprawili się na Półwysep Apeniński, zdobyli Neapol, a Rzym był już naprawdę coraz to bliżej. Historią pół na pół, sport. Rok 1891.
0: Тоді у футболі запроваджено пенальті, а пропозиція надійшла від ірландця Вільяма Макрома.
1: Myślał i wymyślił. 11 metr i pojedynek, strzelec kontra bramkarz, kibice śledzący to z zapartym tchem. Naprawdę fajny pomysł. Dziękujemy. Stało się coś bardzo doniosłego, również dla nas osobiście, 2 czerwca 1897 roku.
0: Тоді у Сполучених Штатах Америки італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо.
1: Fascynująca historia rozwoju tej gałęzi. Jak to się wszystko działo? W roku 1887 niejaki Heinrich Herzog udowodnił, tak, że fale elektromagnetyczne rzeczywiście istnieją. W roku 1891 Edward Branly stworzył detektor do wykrywania fal herca, a rosyjski pionier radiotelegrafii Aleksander Popow 4 lata później skonstruował pierwszy odbiornik do odbierania takich fal oraz elektromagnetyczną antenę. Zwieńczeniem tych następujących po sobie genialnych naszym zdaniem odkryć było wysłanie 28 marca 1899 roku przez Giuliemo Marconiego pierwszego radiotelegramu ze stacji South Foreland w Anglii do oddalonej o 50 km miejscowości Wimere we Francji. Za datę powstania radia uznaje się jednak rok 1901, kiedy to Marconiemu udało się przesłać sygnał radiowy przez Atlantyk. Ale pojawia się pytanie, czy Marconi rzeczywiście był pierwszym?
0: No, він є першим претендентом на звання творця радіо, натомість другим претендентом був Нікола Тесла. Він сконструював високовольтну катушку, яка випромінювала потужні електромагнітні хвилі, а Марконі без його дозволу використав цей пристрій для створення свого радіо. Тесла також працював над апаратом, який міг би приймати електромагнітні хвилі,

0: Siły bezpieczeństwa. Powstanie zostało sprowokowane przez drastyczną podwyżkę cen żywności. Są różne dane szacunkowe, ale według tych najbardziej alarmujących wówczas od kul dum-dum zginęło około 100 osób.
1: Ми побували на різних континентах, а тепер вирушаємо у космос. 1966 рік.
0: Kosmiczny wyścig dwóch mocarstw. Tego dnia na Księżycu wylądowała amerykańska sonda kosmiczna Surveyor. Kilka miesięcy wcześniej, 3 lutego 1966 roku, udało się to również sondzie wystrzelonej przez Sowietów.
1: А 2 червня 1970 року
0: zginął w wypadku Bruce McLaren, głośne nazwisko, nowozelandzki kierowca wyścigowy, inżynier, wynalazca, zginął na torze wyścigowym w Goodwood w Anglii.
1: Польща і 2 червня 1979 року.
0: To bardzo ważna data w historii najnowszej Polski. Tego dnia z pielgrzymką do swojej ojczyzny przybył papież Jan Paweł II z pierwszą wizytą. Wcześniej bywał tutaj jako Karol Wojtyła, a ponieważ, jak wiemy, Karol Wojtyła był aktorem, potrafił przemawiać i wiele rzeczy potrafił robić. Wystąpienie jego wówczas na Placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, zostało zapamiętane na długo. To wówczas właśnie padły te słynne słowa.
2: Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
0: I odnowienia, pewnego odświeżenia wszystkim wam życzymy.
1: My, тобто Марcin Gaćkowski,
0: Jana Stępniewicz.
1: Wy słuchali dwumowną передачу Pів на Pів.

ranek, dzbanek, kawa zmywa sen. Prysznica, dreszcz, a potem kolejny dzień jak co dzień. Z domu znowu w powódź małych spraw.